0: maraton. To je maraton.
1: Garantirano najveći hitov
0: na Radio Fantasy.
2: Let's go.